0: Čočin 24. Čas za športovanie.
1: NDR Sakska, serbský rozhlas. Šport.
0: S Janom Rehorjom.
2: Po 12 letach je so FC Energia Kočebus zaso do druhej najvyššie koparnskej klasy nímskej nauročiła. Při šorosudnej rie sobotu v Regensburgu by 8000 přivisnikov z Užice s autami, čahami abo busami přijelo. Šunovčan Štefan Möller, kotrež by před viele letami raz sobodživačer v týmie FC Energie, pak by so na neušedne vášne do Regensburga podal a Kočebus žanou podpiral.
3: Hej, jeg er skoldesom Shio, jeg er som stort klusio, har prøvnet etapu, har stået bilsen af jo nekak, har bundsen af tjora pjat, har stået Regensburg, har stået på en døj, skoldesom. Så rummer jeg, at du boli sidste posta kilometre, zes, bæts, tisat, visokostumi metrami.
2: Elisja Breivijau, det stedes ved dem fænomen blokku vort Regensburger, jako FC Energia Kočevus, fænd, kan det ikke næste možno?
3: Hej, to poprom, ja radere možno, ja sem co tydzień lado za kartkami online, to pejac nesu žane dawali, za te jedno remistna, a tak sem se ja pomprajo, da si budeš kartku kupit za fene, za Jan Regensburg, a dyšen bez trikoa, kočebusa ula šaula tam stoj, je to jara pšetšelne publikum, to skire te svojibne fenove publikum.
2: SSV Jan Regensburg FC Energia Kočebus 0-1. V nowej rajnej dobie raja Kočebus ženio potom przeczuło Dynamo Dreżdanam, kisu czeraz 2-1 doma przeczuło Holstein Kiel dobeli a klasu dzierżeli. Budesa Budeszin Germania Halberstadt 3-1, Krzyszow Biskupice 1-1 a Nowosolc Rotk Niemskie Paslice 2-0. We okresnej wyższej lize są rajbiczanscy Sokolje w Bukecach wysoko z 1-5 przyrali. Czestny rota za hoszczy by przystawie 0-5 Aleksandr Wałdacyliu. Modro byli kulu TSV Płocznica 0-0, a nasze Cedobrusza SJ Kruščice 3-0. We okresnej lize Sztafla 2 są Radworczynio serbski koparski derby przeczuło drugiemu mustwu sportowej jednotki Kruščice wysoko ze 6-0 dobyli. Celce rotu troje Klaudius Busch, dwoje Kaspar Giswauk a jedne Julian Glücklich. Cyłk sportowego towarstwa Marijnej Gwiezdy je doma przeczuło Motory Kumwout ze 4-1 dobył. Celce Panczanów bychu Karl Pakosnik, Krzysztof Cysz a Ali Eldor by dwójny celc rotu. W okresna klasa William Plettner a Florian Domsch z Tajnebelczanów k dobyczu 2-1 przeczuła rezerwę z Gruz Rostofa Celiwoj. Rajne zjednoczenstwo Ralbice Panczycy je dwójce rawo, sredowieczor podleża one w Małym Belkowie z 1-4, tam by Robert Wende zaostrzy trechił, a czera przyra one w Bywie z 0-1. A volejbul, prynie volejbulowe mustwo muži Viktorie Worklec je sobotu v Ralbicach relegacijsku rúvo postup do sakskej klasy z jedenci přečivo prynjemu VV Freiberg přiravo.
0: Deko k športovým pokývam, dalše povestče, nedom tu serbským rozvosu na pošeštích.

Bossmilk mit voi. Bossmilk vám rade zvobradžu, moluju do mězvoča, vosom bona pošeštiche romadže skatku pöple caj cínače. Meje metanjo. Přes konc tydženja sme nalečili, kaž še poješťach svyšeli mez druhým Rožinče, Nojvesce, Nuknice, Dobrošicach a tak dále. No a to vám rade hišče dalše informácie podam, zo sú napríklad iš Kruščicach, meje metali 20 porov, dječi a mordžina sú tam zahriovali, dječace mieský por, tež rade menujú Jozef Macka a Zoraja Hermanec a mordostne por Kruščicach, no to bieštaj Pia Kralec a Matej Čapan a Holaski sú tam přes cive večer piskali. Dále džeme do Nebečic, tam je 6 malých dječacích povorov a cínače mordžinských zahrejovalo. Podľa dječie Amadeus Skilank a Emma Zunžic mieský por vutvorivoj a podľa modostných Nebečicách Jan Klausen a Charlotte Cože. Caj bože pak sa verš k mie pri povaleniu vodvama, štož je vo sebe škoda, dokež by to nowy miejski sztom, po takim moja Nebelczycach, za to niszto na noj stajć. Czyż do Nuknicy chcemy jeszcze pokuknąć. Krótka informacja, sme tam dostali. Niedzielu popolniu, cokonie rejowa, że tam dziejat na czeporiu, dzieci a modostni wokół mnie, holcy sobie narodni drastcze. A jeszcze doboklec pokuknemy, 4 a cice czy poru, rejowa, że tam narodni drastcze wokół sztoma a miejski kral bu Julius Paszka, kiż se Karlu Knopec za kralunu wuzwoli, a prini raz miachu wokleczenia też krute mieski stojak, no, a miercu potom so projekt z pomocą modziny a lokalnych przedowa zaczelo zrealizowasze. Hućmnie w obrobiesze so meje metanie od wiesnych dujerio, no a modzina zastarasze w opetowario z samočinenými stejkami, kobaskami, kajštiš zimnými napojemi, tak sa nám to la meje metania ľubiano a što náš v příchodných dňach takhle očakuje. Zabešte nič, že nám vyke meje metania, ale što sme načas sme sa nastaviť nedom našich pokývach. Tu serbským rozvosu 5 hodín, nedom 1 až 40 je.

Dopamine, Purple, Disco Machine, du selbst gim raus, was du zibidl ginasch jetzt hier. Jen Sanit, Sabic, Sapiknic, Radio Vecho, Sasso, Vuseva, Mordajoma, Radio Satkula, Wot, was mich dodge, Satschig, nur hast durch Wopsa hohe, tak preine nam, Boski, Chuja, donam, nidom, Scheraja. Doros Chenikisch, Cidja so Puanz, Znova Wusmirich, Maja Squadnost, so Jensa Woschelakich Možnostschach, Wotem Informovac, Budeska Agentura za Dziwo Poskicuje online Info popodnio, Wot dwimaj do Napo Styrjoch. Inicjatywa Wiesła Punjela Happy Monday przeprosy dżęca w osobie dżici na wujki zromadny swiedzie na namiesto przed budyskim dziwadłom.

Zromadne posedzenie gminskich radów slepo trebin a dziewin zbudzie dżęca wieczor 7 serbskim kulturnym centrum jest slepom, to jest jeszcze to wuriadne zromadne posedzenie tutych cioch gminskich radów, no widzisz. Dwie gminskie rady jeszcze mam, mehr halstruska hola zetka so jutze wieczor 6 gminskim zarjedzie horach a tyż kroszczanska gminska rada zmieje swoje przyświenne posedzenie a to sredu wieczor 7 sydani wużica gminskim kulturnym centrum.

0: Anic, nic poza być, dzień za wieczor, za so radio zapiknicz.
1: Zadkula.
2: Ta jedna pfuła 2000 metrów, niech to drugi zuczy szach z komputerom jako przeczunik, a za so niech to drugi piastuje z drugimi kuźdy tydzień. Mój Franca, chcemy wiedzieć, co serbska młodzina czyni, gdyż runie na reachnie. Kotroho wie macie, co rady czynicie, z czym zabiwacie czas, albo wukniecie cały dowy dzień za szulu albo studi? Pisecie nam się z Instagram, a nie zabudźcie na żaden pat wieczor w 8 radio zapiknąć.
1: Zadkula.

0: Kaczki!
1: Wiesz, Luso, na naszą dzienniczą premierę.
2: Ty myślisz, to gdzieś się nie przetelko ludzi mirali niesmy?
1: To też, Beno. Ale z kiery myślisz, co je to nasza prynara, za którąż doba ludzie zastupować.
3: Ale nie płacza tola dla nas zastupcia, ale za dobry skutk. To je benefic na ra.
1: Wiem, Mira, to by tola jeny żart.
2: Za nas? Znacz nie płacza, ale przyjusim nas za zastup rać widzio.
3: Je tola cool, co smymy dżęca też rać, a nic jenoś naszej prynnej mustwie żonu a muzi.
1: Dys je to takle wobladam. Budu to dżęca wunośne benefitsne ry.
4: Derje. Da se z najmniejsza niesmy podamo nasze partnerskie towarstwo KS Trump Kokorek z Polski sem przeprosili. Dyżno su raz w nuzy, możemy im też pomóc.
3: To si nie mógł z cyła przedstawić. Sylny zliuk, aż no wujka woda cyły sportniszczo w odniesie.
4: Haj, jest samo hiszy hurje. Wotowala wina z polu, je cywy sportowy dom z przedraszczerniu a gratoniu przepławiła. Co jest skoncwane? Mustwo stej tam tak rec hacz do kolen wybocze.
2: Woni podeg im szy pieniędzy z zastupa dostanu. A, co jesmy mustwie naromadzili?
3: Haj, a sponsorujo naszo mustwa też jeszcze niszto k tomu dadza.
1: A my jeszcze niszto dobro czynimy.
2: Co da to?
1: No doke žane rajnišćo nimaja, hune tež za dječi kopanca vupadnje. Z dženzniši ru všečiva nam, muža skončne za so rač.
4: Haj, cele prave teja, to je tež važne. Toho dla nezabudšče, to je benefitsna ra. Nenže vo to zodobudžeme, ale so mame šice veselo.
1: Ach, vujo Achimo, veš tola, so nemožu hinak, had so chcú na kujde pa dobyť.
3: Je tež jedna forma respekta, so tam noch kutne bereme, a so přeči vonim napiname.
2: A jeli dobro ru pokazame, ľudžo s nano hýšče nešte darja. Jeli so osuđa, to na žádem patne činja.
4: Dodre mače šice pravje. Tola netko nesta rajče so viace vo peneze a tajke viece, ale vo dobru kopańcu. Tu iż. Raz, dwa, trzy.
0: Eskort Kopaczki!

0: ćmy.
1: Dobry czas bez słońca śpiewa Walburga Wałdzic. Dzięca taki dzień na kurze pad nie zmyjemy. Skiery weselu są też na koniec tydzienia. Tam oczekuje nas za leczne temperatury 27 stopni. Na przykład pokaza mi tu nasza app. No a kajkę są wudady do dzięcnejszego dnia. Nydam tu serbskim rozwosu.

0: Tajkih tež znaju, što šport nije juce rano. Bože tla, je 7 hodin 12, nietko so športuje.
1: NDR Sachsa, serbský rozvoz. Šport.
0: S Janom Reariom.
2: Po 12 letach je so FC Energia Kočebus zaso do druheje najvyššie koparskeje klasy nimskeje nauročiła. Při šorosudnej rie sobotu v Regensburgu by 8000 přivisnikov z Užice s autami, čarami abo busami přijelo. Šunovčan Štefan Möller, kotrež by před viele letami raz sobodživačer v týmje FC Energie, pak by so na neušedne vášne do Regensburga podal a Kočebus žanou podpiral.
3: Hej, ja som s kolesom šiu, ja som štvort k Lusiu, a prvnú etapu hať to Pilsna jo nekak, a poncnia čora piat hať to Regensburga si pondajú s kolesom. Šo rúma, že si to boli 300-500 kilometre ze 5-10 vysokostmi metrami.
2: Elisa Breivijau, ty stejš ved tým fenovým bloku od Regensburga, jako FC Energia Kočebus, fen, katejke nešto možno.
3: Hej, to poprawom jara dary možno, ja sem co tydzień ladał za kartkami online, to pojac nie si już żadne dawali. Za te jedno remistna, a tak sem se ja pomprawio, da si budeš kartku kupić za fene, za Jan Regensburg, a dyšen bez trikoa, kočebusa oda šaula tam stoj. Je to jara przeczelne publikum, to jo skierę te swojibne fenowe publikum.
2: SSV Jan Regensburg FC Energia Kočebus 0-1. V nowej rejnej dobie raja Kočebus ženio potom przeczuło Dynamo Dreżdanam, kisu czeraz 2-1 doma przeczuło Holstein Kiel dobeli a klasu dżerżeli. Budesa Budesin Germania Halberstadt 3-1, Krzyszow Biskupice 1-1 a Nowosolc Rotk Niemske Baslice 2-0. We okresnej Wyszelize są rajbiczanscy Sokolje w Bukecach wysoko z 1-5 przyrali. Czesny rota za hoszczy by przy stawie 0-5 Aleksandr Wałdacyliu. Modrobili kulu TSV Pocznica 0-0, a nasze Cedobrusza SJ Kruščice 3-0. We okresnej Lize Staffla 2 są Radworczynio Serbski Kopanski Derby przeczuło drugiemu mustwu sportowej jednotki Kruščice wysoko ze 6-0 dobyli. Cilce rotu troje Claudius Busch, dvoje Kasper Giswauk a jedne Julian Glücklich. Cilk sportowego towarstwa Marijnej Wiezdy je doma przeczuło Motory Kumwout ze 4-1 dobył. Cilce Panczanu bychu Karl Pakosnik, Krzysztof Cisch a Ali Eldor by dwójny cilc rotu. Wokresna klasa, William Plettner a Florian Domsch z Tajnebelczanu kudobyczu 2-1 przeczuło rezerwę z Gruz Rostov a Ciliwoj. Rejne zjednoczenstwo Ralbice Panczice je dwójce rało, sredo wieczor podleża one w małym Belkowie z 1-4, tam by Robert Wende zaostrzy trechił, a czera przyra one w Bywie z 0-1. A volejbul, prynie volejbulowe mústvo múži Viktorie Worklece je sobotu v Ralbicach relegacijskú rúvo postup do sakskeje klasy z jedenci přečivo prynie mu VV Freiberg přiravo.

0: Geigite Rianes bio napo was mich czas za Rianes herbst geboischte.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. Studio Katka Pöbelec.
2: Do baranie. Wycinacze sache, wot mich już o kunstę dżynia mieje mietania. Miestrujem w Rożinczy, Nui Wiesce, Nuknica a Dobrosicach. Piatk w rokach riowasze cinacze dziecacych modzinskich poru wokół mieje. Sobotu w Kruszczycach bieszy ich 20 poru, kisz mie z serbskimi tyż irsku riu po Kazachu. We Wotruwie w ubiedziwachu so w cioch skupinach wo wiersz kmieje, a skunczichu ze spionym wieczokom. Niedzielu Nebelczycach miechu 6 dziecacych a cinacze modzinskich poru. Tam so przy połaliniu mieje wiersz kletuszeho nuo sztoma wotwama. We Woklecach stieje się letusza mieja prini raz w krutym stijaku. Wokół nieje riowasze 4 a cicaczy poru. W koniecach a Niemcach wotmie so mieje metanie jako wiersz kunstudzinskeho wiesnoho zwiedzenia. Niemski Centrum za Astrofyziku DZA započnie dżęca z toczeniem dżiry do zimie pola Nuoslic, z tym, co na dalszy miestnie w uboko podzimiu grawitacijskie żumy mierić, po możności bez wczasienia w zonu cuj kamieniznie. O tym informuje się wiesny przedstawiciel gminy Różand. Iże od februara maja też w Kruszcze pola Wulkie Dubravy toczensku dżiru, z kotryż kamieniznu za możny podzimski labor a Einsteinowy teleskop przepytuje. W Pančicach Kukowie switchachu czera prinesiatowo prowinie. Tam je 18 dzieci, 5 niemskorycznych a cinacze serbskorycznych, prini raz k blidu Bożemu przystupiło. Po tradicji był każdy z nich od starszych troszkę przełożony. Kurlipa jest wiedzińskie kemsze uczpnie w obróbiu. A też w Kulowie przyjmowasze na serbskich dopódniejszych kemszach 10 prynowoprowieńskich dzieci zakrament. Wszystkie z domu holcu bych się za wiedzień troszczu drastu zwoblekli. 1,6 honaczu jest na drugim serbskim spełnym w ubiedzowaniu Kaponu, czera jasyńcy w obdzieliło. Pola wulkich rasu wudoby si Wutowčan Mateo Malc z jeho honačom prinie miestno z 6,7 zinkami. Pola małych honačov džiše zvota medalia do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 104,5 razu v hodžine zaspieval a s tým nový rekord nastaju. Najdlejší pučk v obiedžovaniu mieš Kapon z Riese Großenhaina. Na čerovším cevoniemským dňu muzeu pod hesvom Serbský muzei si vodeče si muzei s vieselom vodkrič bych u muzeje dámotne votorene. Tyž Serbský muzei Budešine a Kočebusu sa na akcii s vedženiemi v občilišti. V Braniborským krajnom muzeu v Kočebusu vytahu niečo 186 hostči. Tam vodmi som miestrujem serbska dživanička kolektiva Vakuum. Pod hesvom Sorb Maxing môžachu zajmce serbske elementy ze šiedny drastu kombinovač. Nimo vôtovania tradicionálnych vúšivaniu môžachu se tiež svojske drasty ze serbskými bantami a našivankami vúdibič. To bych ju povieste, kotrež namagače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmijeme to išto svunca, desa des tež mručele a to při 18 do 22 stopňu vostanje sucho. V přichodních dňach hač do štvortka zmijeme dále to išto svunca, kuže džin pak nešto viac mručelu, desa des môže so přichodních dňach tež gapač a tež menšie nevedra s rýmaniom. Nas vočakuje.
0: Wyskacz mam za was atunscyna a styri nasmier zorec przy ciroszku dreżdżany sewer. Tuż wam dobru, a wiesz tu jizbu przyjemoj Katka a Jakub styri po napu osmich.
1: Serbski rozwóz.

woko mikne mam niekotre poki w za was. Na przykład, so może czydzenca radio wotwerczeć, wot wosmich dodżesaczyć wusywa młoda żoma radio Zatkula. Inicjatywa Wesoła Punczyla, Happy Monday, przeprosy dżęca wosebie dżyczy na wulki zromany swiedzin na namiesto przed budyskim dziwadwom. Wot na wieczora peczyć do wieczora sedmich, czytam w utrobnie witani, a tam woczakuje was zromadne ry, kajszczyż pisane dziwaniczki. Na przednożk wo znatej historyjskiej serbskiej korobnej soce Marii Simonowej jeszcze przeproszeni. Dżęca wieczor do Dreżdżan, a to na przednożk we wonym statnym archiwie wieczor 6. zmietun Tomas Klemp wot sakskiej wotnożki Niemskiego Czerwonego Krzyża DAK dżęca wieczor 6. Dreżdżanach we wonym statnym archiwie. Zromadne posiedzenie gmińskich radów, to toda Derek Linczy, tam so zetkaja gmińscy radziczelio ze Slepoho, Strebina a Dživina, dżęca wieczor sedmich, a to serbskim kulturnym centrum je Slepom. Kroščanska gmienska rada so tež skadžuje, a to zajúcišim sredu wieczor sedmich sedorni v Užica gmienskim a kulturnym centrum je. No a tam jeszcze pokiuzowa serbskie wodzienie po małym wielkowie z dr Lubinu Malinkowie. Sredu jeszcze na to witani, a przeproszeni zajmcy zetka jaso sredu wieczor 6 na Zinzendorfowym namieszcze małym wielkowie. Krótko do cibidlki na wosomie.

serbske spione wubidżowanie kapono. Honaczo rekaše zaradowanie, kisiecze radzieci młodzinu, a też starszych do jasence przyczanowo, czy jedni z klitku ruce a wujki nadziju na tuczne myto, czy tamni rzyzysć

Krabatova, Joker, Sidder, Menchino, Boas, Michie, Haja, Tomo, Žueno, Štukač, što je tutych, volače, tyž tak praju, a tutych vopicu k tomu ponovo, tajki neskut kvorač, snana pak so pravicario Sakske runie, derečuja, jara dere, a samo zmužiči, dokeš je ich politiske zastupnistvo, nimski, tak sylne, vujki prašak, ale ročok neskutke, drežanach je skupina, džesač do pjatnačoch, štyrioch muži, kunst tydzenia namocnie napadnęło. Między drugim z takim poperowym sprejom su domie z oczu pryskali, na nich bili a tak dalej. Przy tym su pilnie prawicarskie, a też nacjonalsocjalistyckie parole biakali a szkreli. W opory, cztery młode muże, mies 16 a 20 letami so przy tym wiedzą zranichu, a jako policja przykłada, so wulka skupina piatnaczoch poladnych zubi, też statny szkit nitko czeskiego nieskutka dla sledzi. A i w takich nieskutkach budzimy przychodzie, znano też nasze huszczysze rozprawić dyrbić, ale što su nasi zastronicy, oni w Łużycy dożywili, napisali, a nam sposredkowali, Katka, dann za nas. Tu zima serbskim rozvosu, vosom menšinu, boas mich je.

0: Let's Misbehave. To je titul z Pariza, Musical Paris z leta 1928. No a tale krásna hudba dopomina mě trošku na Dixieland Festival, zašły tydzień, z wielkim finalom wczera niedzielu, ale nietko chcemy pokuknąć na zakskie tankonie. Niemale każda piata tankonia zakskie niezwyższy płacizny za czyriwo jenoż przyponiu 12. To zwyższy analizuje team aplikacje mer tanken na napraszowanie zakskich nowinów ALVZ. A zakskie nowiny są temie dżęca dale wienu jakatka, no?
1: Watching. So, Jensa Rano Ricci. A to čítame v novinách.
2: Haja to na titulnej strane, predovšem venuje sa tomu,
1: čo
2: to je popravom konsekvenca toho, když haja tankovňa pačiznú tiež po 12 zvyši kýva z cíva viaca činu v občin. Tuto prieňženia tedre sa tu kvíľu dokladne registruja, ale das ist zwar nicht kostet. Pschitschina sagt, dass es kittro banalne, w sachske menuze hieschte nähe jasne, gottre sariat massowo kostanje starach. Sjaskowe kartellowe sariat tundre zwischenje pfatschisno pschitankunjach a dodjaschenje regule jenisch s dübkom 12 pfatschisno zwischitsch kontroluje, alle sachske nuinje tisch vopkrutschi, so tukilu tute date dale ne poskytkuje. Dokiež nie krajište žaden zahrad pomenuval, na kotruž maja tute date dale posvač. Vokomikne metate si menujce sociálne a tiež hospodárske ministerstvo bol stane tamasem, štú je popravom zamovite, štú tam takrát z papieru maza, ta vopkruči tiež riečnica sociálneho ministerstva. De Sakska šir formálne rozjasni a vujasni, so bychu so pšenženia pri tankovňach kvostali, to dotali ešte nie jasne, na tym są dziwa, tak sakskie nowiny pisają. Z tym sakska nie posledni kraj, co jenoż raz naspomnieć, ale drugie kraje to bych to. Bo wedespieśniejsze Berlin na przykład, Delna Sakska, a też Pozarska, te mają jeszcze wszystko zradowane, a tam swoje tankunie. Jeli nie zwyższa płacizny jenoż z typką 12, dziś pokwostaje.
0: Aj, w sakskie jeszcze nie jasne, kotry zariad masowo kwostanie staracz, rady są na mnie przyzywić, wobroczyć, ja to też rady przełożam, a tam rady raz zaki napraskam, tankoniam, kisz, suprze drohe, albo z czasem potem też regule nie dodziarzam.

To su pokyby do dżinsniszego dnia. Dżinsa wieczo, od 8 do 10 wusywa zaso radio zatkula rade zapiknić. Inicjatywa Wesoła Pundzela Happy Monday przeprosy dżinsa w osiewie dżitsi na wujki zromadny swiedzin na namiesto przed budyskim dziwadwom od na wieczora 5 do wieczora 7 a planowane su zromadne akcje r każdyś pisane dziwaniczki. Na przednosk w historyjskiej a znatej serbskiej koromnej socy Marii Simonowej jeszcze przeproszeni dżensa wieczor 6 do Dreżdżan przednosk w wolnym statnym archiwie zmieje Tomasz Klemp od zakskiej łotnoszki niemskiego czerwonego knikrzyża DAK dżensa wieczor 6 Dreżdżanach w wolnym statnym archiwie. Cigmene zromane posiedzenie gminskich radów slepo Trebin Dziwin, dżensa wieczor to budże 7 serbskim kulturnym centrum je slepom. Tyż kruszczanska gminska rada so skadżuje, a to zajucisim sredu wieczor 7 sedarni Wużica gminskim a kulturnym centrum je szice zajmce su wutrobne witani. A na serbske wiedzenie, albo wodzenie po małym wieku jest dr. Lubinu Malinkowi z Czetorunia, witani, a to sredu wieczor 6 za zetkajasa zajmce na Cinzerdorfowym namieszczy małym wieku, co mówi so serbsce po małym wieku jest dżacz od dr. Lubiny Malinkowi.

Dwójki końc tygodnia sme spożywali, a dalszne wyrażk stoi już przed żuriami, aż do zwytku niedaleko. A wy wiecie, aż tam dożywiamy zase wielki spektakl pod gołym niebiom Barkowach ze serskim ludowym ansamblom Pszałje Błaszańską powieściową noc. Szo około tego zgodnie się żyńca wet nas, to pak dawno szczynio szo, net wam wieci ulicują, ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Do czego życzę wam dobry start do nowego tygodnia.

0: Raz, dva, tři. Žižek Radio.
1: Gölz płaco, uchac płaco, liszka teke samo wiek. Co jo se stało, lubi Žiži?
2: Nieka jo był gölz. Den jo miał trzy keze. Keze sugnali do kała. Gölz keze geni, ale skała ugeniś je niamyżo. Toś płaco. Żenio uchac mimo. Co go dla płacoś, gölz? Przasza se uchac. Meje keze. Nie płacka, ja ugenim keze skała, groni uchac. A uchac geni keze, ale skała ugeniś, je niamyżo. A toś płaco. Żenio liszka mimo. Co go dla płacoś uchac? Przasza se liszka. Ja płacą, dokulaś gelc płaco. Groni uchac. A gelc płaco, dokulaż keze skała nie żenu. Nie płacka, groni liszka. Ja ugenim keze skała. A liszka keze geni, ale skała ugeniś, je niamyżo. Toś płaco. Syzienięto, a pfaku, gelc, uchac, a liszka. Żenio wielk mimo. Co go dla płacoś, liszka? Przasza se wielk. Ja płacą, dokulaż uchac płaco, groni liszka. A uchac płaco, dokulaż gelc płaco. A gelc płaco, dokulaż keze skała nie żenu. Ja keze skała ugenim, groni wielk. A wielk keze geni, ale skała ugenisz, je niamyżo. Toś płaco. Syzienięto a pfaku, gelc, uchac, liszka, a wielk. Pcułka leci mimo. Co go dla płacoś wielk? Przasza se pcułka. Ja płacą, dokulaż liszka płaco, groni wielk. A liszka płaco, dokulaż uchac płaco, a uchac płaco, dokulaż gelc płaco, a gelc płaco, dokulaż keze skała nie żenu. Nie płac cioga, groni pcołka. Ja keze skała ugenim. Gelc, uchac, liszka, a wielk se smieju. Ty coś keze skała ugeniś, ha! Pcołka woła drugie pcołki. Pcołki lesie na keze, a pynce. Bzzz, a keze ženu skała ven.
1: Ja pcuki su mogali pomagać się lubiżiši na końcu jo czojnie dary ušło. Ninto žucim šuknym cukam vam lubiżiši jasowe tyżin. A net sleduje tekešči spiju s chrzebuskim žišecim musicalom. A to su južo starši žiši, ako tam spívajú. Ale gaž coša vestanče ešči chycicku při radiju. Lec ronoš za końcu ninto žišece pestru.
0: Raz, dva,

0: Seba, Bužica jo końste ženia zcwiši va sobe tujo energia, chyšo bus grava vetonierie prešivo mustvoju mesta Regensburga. Tam ve Bajarske su naše chyšo buske grali a dobili a postupili do drugej ligi historiske okognuše jo to bylo. Grašo jo se tega ogledal host Adams chyšo buza vet tovaristva Serske Koparie a jogo sme prašali pred uščovanim, kak se nento cujo.
1: Ja se wegen wieselim, aż mogu jeszcze raz dożywić, jak bużo energia graż potem we drugiej niemskiej lize. Tam ga deje graż przeszło wegen znaty mustwam, ja zu Janu Rumene wasz Hertha, Linske mustwa, Drejżane, Magdeburg, Hanover, Kaiserslautern, a tak dalej. Zawieszy nie bużo to laszko, ale ja mam tu nadzieję, aż oni dann budu nikak dojspisch, als wanni, was da nu nutschi wette, druge Lise.
0: Ja, myslišo se, až ma FC Energia Chöschobus ve druge Lise Chancu obstojaš.
1: Ja, minim, wanni maja dosch dobrich graja jo, a zavisce budu se ischi nikak obstarasch dalschnich dobrich graja jo, tak až zmejome potom ja ne mustvo, kotoš jo dosch mocne. To je moja nadzieja, aż mogę ja dożywić od tego grasza, ja budu se dneska kupić jedną kotku za całe lito. Niż i sobą jeszcze do tych drugich miastów ja nie będę. To są ja pićku przestarę za to.
0: Vy se krádu angažíroj jošo za našo serské mústvo, za serských kopariu. Mášo ako serské tovaristvo dobre kontakte k mústvoju energie pšauja?
1: Jo, to si víme, co my ako mústvo serské kopariu jim také gratulovaš, to vžome ceniš.
0: Pen žicim za to južo raz viele viasela, pejedali sme s hostom Adamom, negajšným šecedarium tovaristva serské koparia.

0: Na leto jo już dawno przyszło, tak, a to wiedro jo, lec sucha albo mokrze szopwy albo zimne, roz przestrzewa se na leto we przyrodzie. Maria Ilikowska-Winklerowa jo na samym zachopienku na leta była już na dworskich dworach, nin to jo krzywa plaszucy koc Fritza Wocho ze zgonisz, kak tam szo ubija, kwiszo a rozcza.
1: Ja mam sunice, wie Andryszki, a te pyliewam, gratuję się tak szusze, pyrinisy to trzeba, pyrinie to wszystko samo rosło. Andryszki, grankate, a pętyki drugie. Te są już wytknięcione, te już mają małe Andryszki, da, ja bym się pokazać.
2: No, a co chyści gotujesz? Co ty ziewasz?
1: Karny krępiczki, gluby, ja mam dosyć, ci karny kili, a wace są mieli hiżasy, siawice, tylko wice nic nie narościo. Kiedy ten futer kupisz, to się to nie lionują. To musi się lionować.
2: A co, a gryby jeszcze nie są, nic?
1: Gryby, będę nie topisz 300 litrów wody. Będę już w juniu te przyjdę gryby byś, ale kokoszki nie będą lito za żadne. Ta szusz, ta jeszcze, która nie zakazała.
2: Co jo? O!
1: Jo, to są sunice, te są na zimę sajżal. Ale to suche wierdo nie za sunice, taki że mi świece deszcza, a pętyki wiele slinca nie przeniosu. W tych landach już nie wiele slinca, tam rośnie te sunice bejne lepiej.
2: Ale tam już kwitu.
1: Jo, ale te są malkie, te pierwsze sunice sadzą, te są 4 lata mogli żnieść. No, są grankate Andryszki.
2: O, te pak lepiej uglidają.
1: Jo, o wiesz, o ten saliat, o to jest ten glukaty saliat, a to jest ten
2: Lopinkaty. Ale ten ma dlujkę lopiena.
1: Jo, ten ma dlujkę lopiena, jo. Ten rozczepen uszej, a pym muszę, bo ten lopienka tergaś. Ale ten glukaty szmekuje lepiej.
2: Ale ja se myslim, penio to serskie mie, ucha cały kal, to rydne, gledaj.
1: Jo, jo.
2: Te lopienka uglidają aż uszy.
1: Jo, jo.
2: Tam są kulki, jo?
1: Ja som rano sajžal.
2: V aprilu?
1: Jo.
2: No jo, riedne.
1: A o jo, víno. Ale ja som jo všetko dole spravil, až ten pizne mroz přížo.
2: To bude sreš maja.
1: Jo, to sreš maja. Mne to píkšeš je nízko, až môže lepí píkšeš. V tých rôže, tá celá ščina je plná vína nasajžaná. Toľko ulitajú, jo. Tie Andrešky, Janské Andrešky, a žené ešte kvíkno, aj teka už sú nie to šúže Andrešky tam. O, musíš, kaž niečo tak veľa poľiaš, bľache okolo, nie uskňo tak tá zemia. Ten cvet je inakšie ordoval.
2: Jo, jo.
1: Ten je tak inakšie ordoval. O, ja mám chromov, tú vodu, zamlím 6000 litrů vody, ja uničím ješ.
2: A ty zbieraš tú dešťovú vodu?
1: Tú dešťovú vodu zbieram, jo.
2: Máš ten plný, ten tank?
1: Ten je plný. Nikde nevíle dešťa přišlo, polovica ničí.
2: A pen s tým oblievaš?
1: A s tým oblievam, pen pcelama oblievaš.
2: A co tam slieze, jo?
1: O, máš tam. O, sú tak ešte angrešky, červené, grankaté. A to sú carné. U vás sú šuže malé Andrešky, vidíš tam?
2: Jo, vidím.
1: Ja som dere pýľoval a ten je ordovaný to mycne.
2: No, ty máš veľa rydného.
1: To vietro nie více také. Jablkové bomy, tyž sknú.
2: To, no?
1: Jo, jo, to je augustové. A něco dolů zrizal, ale ta šuš to nepřivíše.
2: A ten?
1: Ucha své glouve jsou to.
2: Ach, ty máš to rydné jabluka.
1: To je ucha své glouva. To jsou také, odujú.
2: Velké?
1: Jo. A šmekují.
2: Ten bom kvišo?
1: Ten kvišo, co to nic je? O ta šuška. A ta je kvíkla, to všechno bylo bílé loni a lita za tyk, ale jen ta šuš, to bude všechno vytpádat. Já nejsem loni žádnou kvíšku žněl.
2: Loni?
1: Loni. Ten je 86 let starý.
2: 86?
1: Jo. Ja. Od té kvíky, té škrky, to jsou 36 let staré.
2: Staré pomer všechno. No?
1: Mám tomáty. Já mám dost žila. Víš, už jsou colky, oni litají.
2: Jo, jo.
1: To jsou všechno již vytkýšené.
2: A
1: o mám cibuľa, jo, tomáty, ktoré je bolo tak, až pen vile dešťa prišlo, pen si prišli tá chorošťa tých tomátov, až dva týždne dešťovate cas, pen je ninter tá krautfojla v tých tomátach ničí a gľadok mám všetko pikšete.
0: Šulce kojec vrtsa ohva zima dost, ciniš v gumnje, rono v petkoli obejnje suho, derje až jo sem ja zašlo, ale vin ma teke svoje metode za zbiranje vede a zato, až nje bez zemja usknula.

0: kožecenja.
1: Ja, takie żyńca, co my gratulirowasz k sedmemu narodnemu dniu Marty Klimojc. Luba familia też naši učebnie gratulirujo Luba Marta, to są mama, papa, brat Janoš, oma a opa dešnie a familia Baliniu. A Lube Pestro dostaniesz takie wet kmečovki z Janšojc.
2: Ojo, Stefani Krautzojc, ja co Belgien učebnie gratulirowasz. Maše ve dešnje, vena ma žinca svej sedeme bústak a ja je žicem viele vjasela, vegin tretnje žin a viele, viele frejde žinca a cele přiduce živinske leto tvije šota Štefka a ja se žicem za nju spiju meja pupka Alinka.
1: Jo, a to što žicem rád doponio.

Vice zmiamy zase aktualne informacje za was, a to a drugie z kulturalnego świata. Gregor Klim wam vice vice przerażio. Ja musim wam na zase słyszanie gronić, ja som Anja Kochel-Czwarcowa, mieszo spadobne a uspieszne tydzień.

0: Dženca mamy zajmowy hości tu w studiu, kotrzeż ma taj cyle rożdżene hobije a zajmy.
1: Podla nas taj dženca Marta Mirčenkec, kotrzeż je aktivna lohkoatletka a tohodla tyž pravidłowne trenuje.
0: A nimo toho je podla nas Matej Čornak, kotrzeż so runje na Vukovanskeho fuora vukovuje a je tohodla wiele časa w Puhanskej hali.
1: Ďakujeme so za staj si dženca kvile za nas zauwe.
0: Hej, vítajte do studia.
1: Marta, na tebe mamy nudom prenie prašenie. Lohkoatletika je šako wupsi z wele disciplinu musi snačinu skrótka připosłucham prajč, to su twoje discipliny, kiš ty aktivne trenuješ.
2: Ja činu poprom šitko rady, štož ma z bianom činš, to je 100 metrovský sprint, 400 metrov, 800 metrov, abo tiež raz 5 kilometrovský bil. Ja pa so tiež rady v druhých disciplinách vúspodám, napríklad v skakaniu. Hej, jenuž také metanské disciplíny nie sú tak moje.
0: Hej, viac prašenia na naju hoš show máme po příšernej hudbe. Bruce Springsteen zahraje nám Dancing in the Dark.

0: što čini serbska modina dyš na rejach runje njeruje. To nas zajmuje a za to mamy w naszym studiu hoście z cyle specjalnymi zabawami. Pola nastaje mianuce Marta Mirczynke, serbska lohka atletka a Matej Czornak, wukubanc na wukubanskiego półorja.
1: Wiedzą przeco wszystko perfektnie nie bieży, runie przy ubydziewaniu są zawyższe też czeskie łokomiki, a runie z toho wszak najbolej wukniesz. Albo Marta?
2: Haja, so ciężko komiki, na kurze pad trudy su, die schwosse przy ubydziewanach, też jen bon nikotry milisekundy pomoszy, ja hać konkurentka, albo jenisz też twórty wyst na wopsadzi, ale hajst dymien, die na kurze pad przez czas wukny wopkadzic.
0: A Marta, jak to poczynisz, że twoja przeczelka albo twój przeczynnik był jedną albo dwie milisekundy spieszniejszy, kiedy ty z tym pan wopkadzisz? Prawda, że to jeszcze doszczanę pan w szyjonym ubydżowaniu albo kato?
2: Hej, to na kurze bad mamy dojście ubydżowaniu osoby nieke we wunie sezonie w naliczu liczu. Ale ja si muslu, jenso to ty do co netra tak jara przyrunacz, dokiż su tam ty husto, často lohkoatlicza podla, gotru su na sportu i szuli, su zajsze započeli, abo huścisze trenuja hacien sam. Ja si muslu, jendubi su tam skirre, zis ty zajszwe verzi, wo cywe samo przyrunacz, abo na to horde byt stojen sam znoz dokonjał.
1: Hej, Mate, jako lohkoatlitka môžeš sa Marta na vúbeďovania s druhými meriť, môžeš to jako vukovanský pôr týž, alebo vúpači sa tá prúca pon na druhé vášne?
3: Na druhé vášne sa ona na kúže pat vúpači, napríklad, když jen ve tún zromadnosť ve našem ústve, kúže raz zase novo doživí, vyzo jen co týž, že si by samo přirunuje kúže raz pri tréninku, alebo když je nemo jen týdžen nejo vôru ke tréninku, so jen po dvaj týždňoch zase šinže a putne OK, to zase kusúbenč odo, môže jen pon vyzo ladať, so jen zase do filtor, ve has do tréninka v šinže. Vone dávajú týž jen program ve Nímske, so při Baltickým moriu, te zahradníctvo tam vábia, vukovanských púorio, kým ha to dosť jen pon takrát za jen týždeň alebo dvaj, tak dokáž cien to činč v Prúzinách napríklad všetko stajené, ha to je tiež taká zajímavá vecka, pokáž Boh ja môj rade vúspotal, hej.
0: Ha jara zajímavá, po takým ha máte asi to mňa pši tréninku, opravdu pši tréninku znajomnú taký vokomík, že sa pon sám na sebe jara hode byl, zase to zdokonil.
3: To mám ja kujže týždeň po tréninku, hej. Když ja pon zes púrne vondu, ha si musú och zase nešto dobre čino za čovo a tiež za dušu s tými cvomi vosobami, som mi to jara ľubí, hej.
1: Hej, to je staj bývoj Matej a Marta za vás tu, pola nás a po příšenem spivie, že tu dále, tuž vostanče pri rádiach.

0: Smyso was dzięce na Instagramie na naszym kanalu MDR Serbia prosili, co wy czynicie, gdyż macie se wolny czas. A przy tym smy wiele zajmowych wotmów dostali.
1: Hej, nam su kytro wiele wosowo pisali, a mnie z drugim su so klasikary, gajś cokowanie, fitnessowo trening albo volleyball jewili.
0: Ale gajś smy pytnili, macie też wosobite zabawy, gajś cilanie z kwokom a prokom albo samo hobbyhorsing.
1: Ale mnozy z was też na mopedach wokoszrubuja, a potem z nimi jeżdża.
0: Tyśmy macie po takim zajmowe a junkrutne hobby.

a za krótki wogomik zaklinči Empire State of Mind od rappera Jay-Z. Dajte si ľubič. Zadkula. Zadkula. Šadamna. Ja vos tu dve.

0: Zatkula. Šropiec.
1: W smyczkach mietają miju, a to sobotu od 15 godzin z kuwypiczom. Pundżelu pecza 20 mier, po takim siatki pundżelu są w krabatowym mynie w czarnym komcu program zestajeli. Miestrujem raje Janka Hanka, miestna po 5 a 6. A Janka Hanka raje jeszcze raz live. To możecie ich dożywić na budyskim naliczu. Kiszcie cywy konstytucyjna w 2020 do 11 mier. W kamiennym domu w Budyszynie odmieje się piatk 12 junia Open Mic Night, po takim odebrane jebiszczo. Najpierw raje band spiel, gdzie się uzwolisz. Genre jeszcze jedna. Ważne jest, że są sprzecze spiela na e-mailku puszczyny. Tutu namakacie na internetowej stronie kamiennego doma. Pożyszo możecie ty sami na jebiszczu stać. Zastup je domotny. Możecki klub w Niewiczicach przeproszuje na wiesny swiedzień, który są odmieje od piatka 12 do niedzielę 14 junia. Startuje się piatk wieczor z disco inkluzje. Około 21 godzin oczekuje was miestrujem karaoke. Oczyjne dery mycze są w Niewiczicach starają.
0: Zatkula!
2: Tu, sym doma!

0: Franco, sy ty jižo słyšał, w Lipsku je čera doponia jedne je tom terce tigerček, no a přitem je som už, kýž by vyklivě tigra zranil.
1: Ohaj, Franco, to som słyšał. Wokoło 12 hodin posta su policiu zazvonili, ta je tigra potom pytała. Přitem bych u zastojnici zdjela češko v obronjenie, namakali su tigra potom blízko zarodko, a one su zvěro zacelili.
0: Tiger salami, abo tak. Wulku a silnu kritiku mije się na to dom terka zdjeść, wiele wobydlerów bliskości je so hošiło, a staja wistotny koncept do praszenia.
1: Hej, ale też iżo do toho by kritika na dżerżinu tu tych tigrów słyszeć, husto je so kritizowała, że maja tigry przemało miestna, dom terka nie pak na to reagowała.
0: Što so nitko z dom terku a zbytnymi tigrami stanie je dotal jeszcze niejasne.
1: Hej, Maroon 5 zarja nam nitko Payphone.